Als dobrech Pschikwado wukno druse, deutlich dobre Hesvo, za Pschichotno Temu, gaxo ludzo živi Budeschinje a jeho Wokolinje. Runje to, zem jeszczanske zarednictwo wiedzieć, a startuje tuż napraszowanie. Przypadnie wuzwolenie w obydlerio miesta Budeschina, a ze gmenu Dobruša Huska, Wulka Dubrava a Budestecy, zahodzi jako Pschic Maleszec. Z niesvači dvohonie, hoke a radworja, dostanu przeproszenie z poštu na noje miestem hižo mače, bo przychodnich dniach dostaniecze, tak zdzieli to rzecznik miesta. Praszecz cedza sa ich za temami, kajż bydlenska kwalita, zastaranie, zromatne żywienie a poskytki za swobodny czas a woczastwienie. Z toho nadzieja sa miesto dopoznaczu za dalsze wubicze regiona. Dalszy zamiaj też zromatne dzieło komunu zesyniecz.

0: Tak môže hobijový čumario po nekak 5-10 hektarach vodžizny jezdič a turistča so vozič dač. Dvaj kanali byšte hižo otvoreni, ci sú čera k tomu přišli. To sú Ilze kanal mes Sedličanským a Rheinským jezorom a Žarnuský kanal od Linianského k Sedličanskému jezori, keštež Zasrjevský kanal k Parcuskému jezori. Sakski minister za Nutzkune Armin Schuster je čera radvoju vo sebe vo vonjovej vobore vo Nutzkune Vistoče a tovarstvovom živenju rečal. Přitom menovaše von vuhotovanje vonjovych voborov Sakske jara přikvadne, při čimž jemu viacori vobornice přihosovachu. Nastupajo kriminalitu vuzbjene von dvurečnu a tež radvorsku vokolinu přirunujo s druhými končinami Sakskeje, jako vo sebe Vistu. Diskusiji džeše hosčom převažne o to, kak moli za svoje cuki a toarstva viace spichovanja dostač. Na zariadovanje s ministrom Schusterom je vesna skupina CDU přeprosova a peča cice či zajmovanych tež z vokolnych kmenu je přišlo. Kulowe przyjotuje viacore twarske projekty. Wonjedźe wo dłuho planowane zanirowanie mosta przy Koberowej mynie. Za viace hač pósta 1000 euro ma inženierski biuro statiku planować. Wo tym informuje twarski nawoda Steffen Rachela na zajšwej mieszczanskiej radzie. Na pistowani krzeszczansko-socjalnego kubwanskiego skutka tu chwilu fasadu ponuje, żeby lepiej czopfotu izolowała. Nimo toho zaniruje tu chwilu salowie cichu kulturnego domu. Mustwo Peter Klucz z Emu Schustrec a Benediktom Schotu je czerawszu cieczu staciju zatku labicztury dobyło. Niemalie po hodziny trajacym finalu so przesadzichu cieczy sadzbie przeciwo córki serbska rakieta. Dohromady cinače mustwo by na swiedzeniszczu zrycz zrało, moto czerabysze mudro czerwene biewe, wiacori miachu lipowe wopieszka na drastach a pomoluane lica ze serbskimi barbami. Przysiony tydzień je młoda żuma koniecach. A to byś u nasze powieszcze, kisz namaka czytisz na internetu stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Wotrania dżęca pomroczene, a tyś trochu kuria wojte, jenoś zrytka so dżęca słońco pokaza, a tyś deszczować albo zarymać so dżęca znowa może to szo przy tolajszy kytro tużnych maksymalnie 26 stopniach.
2: Na pučach a na druhách šitko klopve, šitko beži, zazvonče nás rade, jeli zosče to inéšo minenia. Budešin 37 400 je naše číslonice nož za vopkadne pokyve, ale vezo tež za pokyve a informácie šeho razu.
1: Serbský rozvoz.

krótko do cybilki naszyście, a tu mam za was pogiwy. We Wojarecach je dżęca posiedzenie mieszczanskie rady popołudnie pieczych na żuli radnicy w Wojarecach. W Maleszecach zetka so dżęca gmińska rada, a to wieczo sednich we wiesni zetka wanskiej rumności. Serbscy seniorojo dżęca zaso szkotuja, a to w małym Woseku popołudniu dziewimaj w tamniejszym sportowym kazinie. W Budyżynie dożywicie dżęca zaso kino pod hułym niebiom, a to na dworie rodu. Wieczor na podżesaczych pokazuje film Terapii für Wikinger. Je to dansko-niemska krimiowa komedia. Sredowieczor woswiecza w Žižinom pod mirovym dubom 40 let kur Žižino. 105 posta let mirovy dub a 625 let Žižino. K tomu zaspiewa juce od wieczora 60 serbski muski kur Delany. A tyż wychodziu maja na juci 6 redze spełny wieczor od wieczora 60 na farskie wódce chodziu. Ludowe nakładnictwo domowina przeproszuje zromadnie ze serbskim eksperymentkampusem Radwo na kniżną prezentację, a to jutce na pośtyrioch do zarodki wiedy w Radworiu, w središću zaredowania z tej premiera nowej buki knihy Dożywi przyrodu. Tak daleko k naszym pokiwam.

0: 5 minčinu do naposled Michiel.
1: Polícia z G.
2: Hajni mali trochu mystiska je wiecko, truż wam jako prinju powiedam, štuje był na Olbe kupać, a je tam zabył swoje črije, swój autowy klucz a časnik. To prasza so policja, tute wiecy buchu tam menujcy namakane, najhorszym padze je so tam nezbożo stało, tyž to policja nie uzamknie. Na internetnej stronie policje su fota, znači wam ništo z wiecu znate a możecie tam dale pomać. Na A4 ve vysokosti Budyšin Zapad je so nedželu popudňu pana stava, bus nie ižo dali ječmo, jön dobiachu vodvlec, 42 sobu jeducich su vonjovi v obornice do nedalokého autodrohového vodpočniša dovezli.

Mam pokiewy załaz. Serbscy seniorojo dżen sa zaso szkotuja, a to po południu dwiema i małym wosyku nimscy klein henchen w tamniejszym sportowym kazinie. W Budyszynie jest dżen zaproszeni na kino pod hułym nipiom, a to na dworie rodu. Wieczor na podżesaczych pokazuje film Terapii für Wikinger. Je to dansko-nimska krimiowa komedia. W Wojerecach zmierzająca mieszczanska rada po sydzinie po południu pieczych na żuli radnicy we Wojerecach. W Maliszecach zetka sodzięca gmińska rada wieczor sedmich we wiesni zetka wanski rumności. Jutce w oswiecze Żydzinom pod mirowym dubom 40 lit kur Żydzino, 105 posta lit mirowy dub, a 625 lit Żydzino. K tomu zaspiewa jutce od wieczora 60 serbski muski kur Delany. A też wychodzi maja jutce spełny wieczor od wieczora 60 na farskie wódce chodzi. Ludowe nakładnictwo domowina przeproszuje zromadnie ze serbskim eksperymentkampusom Radwo na kniżną premieru, a to jutce na poszturioch do zarodki wiedy Radworiu. W zredzieszczu zariadowania z tej premiera nuje buki knihy Dożywi przyrodu. Lubina Popelina prezentuje swoje masażowe karty Żywienie na krybiecze, a Maria Koklina przedstawi potem nową edycję pomia Dysz so zela zelenia wulit do raja zelu a rostlinu. Po takim jutce na poszturioch na zarodzie wiedy w Radworiu.

So je niemske narodne mustwo partiju przeczuwa Paraguaje przyjrał, a z tym hižo dalej nie przyjdzie svetujich mistrzostwach, to jedzenca za sportowych fenu zrudzaca, nowinka dżęcniejszego rania, ale też z wieselacu za serbski sport mamy. Szulore serbskiego gymnazja są menucy se czera pokal domoj dobyli we finalu za beach volleyball dobychu woni w mieszanym teamie w starobnej klasy u Sztonacze, finale w Drieżdżanach, a tobie potem też finale, tak rec za tutu starobną skupinu, w tutej starobnej skupinie są menujcy potem jac dalej na zjazdkowi runinia nieraje, ale jenuś w bazorkach na krajny, ale kaszprajne szulary serbskiego gymnazja w starobnej skupinie u Sztonacze są finale beach volleyball dobyli, a z tym zajasy pokal sobu do Budyszyna.

0: Při tym mianowaše von wuhotowanie wonjowych w oboru Sakske jara przykładne, przy czym się mu wiacori w obornicy przywosowachu. Nastupajo kriminalitu wuzbiene von dwurycznu, a też radwosku w okolinu przyrunujo z drugimi kończinami Sakske jako w osiebie wistu. Diskusii dzieše hoščom przeważne o to, jak moli za swoje cyłki a towarstwa wiac spichowania dostać. Na zariadowanie z ministrom Schusterom je vesna skupina CDU przeprosowa a peča cice či zajmovanych, tyž z okolnych gminu je přišło. Mústvo Peter Kluč s Emu Schustrec a Benediktom Šotu je čerovšu ceču stáciu zatkula bičtúry dobylo. Nimale po hodine trajacim finalu so přesadžišu ceči sačbe přečivo cilky Serbska Raketa. Doromady cínače mústvo by na svedženišču sreč Veský Rao moto čera byše modro-červene bieve viacori miachu lipove vopiška na drastach a pomalované líca ze serbskými barbami. Příšerný týdžin je moda žuma potom koniecach. A to byš u naše povieště, když namakáče týž na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Hajdženca votrania, práve vedro všetké vokna zvočinač a potom tužný povietor z domu onpuští, dženca vostanie celý džin pomročené. Jenož zriedka vúľadáme potom bývodňa slunco, tiež šviele a rímania sú s blakami ešte možné dženca a živé slibro zalize na maximálne 26 stopňov.
2: Všetko klopve, všetko beží na púčach a na drohách. Dobrý jezbu vám všetko.
1: Serbský rozvoz.

0: Ah, nic vos dein du, ale ne vos dein du susedre kopario čera večo nažel rec dirbjeli pšetrojše nemska mestem von. Čera noci. Hat der Jensnische Ranja, Bische Dalschara, Nimskie, Naswitu, ich mich das Fachkopense, Hacklewoko, Napodi, mein Bischera, Nimo, Wobladau, Jesse Judisch, Nasch, Sportuwe Experta, Kopper Peter Domaschka. Jeho Prognose, Dotter Hobby, so Nimska, Pschetschwa, Paraguay, Dobudje. Po Zilinju, Jednat, Kopek, Zilinak. Paraguayscy su so przesadzili. Jensarano, Napodi, mein, Krotko, Pori, Praj, Domaschka, k tomu.
1: Hey, stu si to dobre myslel, zobacz, Niemska je prynu K.O. po 12 letach przy światowych mistrzostwach przyrać. Rybak, dobie jen cele sprawne prajeć, su ty przy mało dopredka czynili, znane ich możności użyli, a su bez ideju dopredka rali. Hulki z mylk same, je Nagelsmann w drugim poczasu skorygował, że je Kimmicha, kotryś w szkicie, Jara Rubene Reiche, bez Ideo, so und so, der Schiskosau, also Stim, Schkit, Skorigorau. Stoischpack bis Zehnere, Bische, der Rotter, und Tar, Bollischeno, Disch, Paraguayski Rotter, Schkitora Antona, ist faule Poprom, und der Jero Scotchi, Jero Storchi, apotem Tar, und Rotto Zwitschkoa, Przecież bych był zamy poradny rota, a nic irregularny rota. W celu do jednatku byle zboża trebaż, to Niemcy nie zmyli, a tak są Paraguay dobyli. Życzymy łódce prajecz gratulacje do Jużnej Ameryki.
0: Niemska je przyrawa w kole 20 czyny lepszych mustwów na światowych mistrzostwach. Jedyny kapitan serbskiej wubranki, Peter Domaszka, je za nas suru analizował.

krótko do cybielki, nałożym je, a tu mam za was niekotre pokiwy. Serbscy seniorojo, dżęca małym wosyku szkotuja, a to po południu dwiemaj tamniejszym sportowym kazinie. Malešanska gmenska rada zetka so dżęca na posiedzenie we wiesnej zetkawanskiej rumności, a to wieczor setnich. Wojerowska mieszczanska rada zetka so po południu pieczych na żoli radnicy we Wojerycach. W Budyżynie dożywicie dżęca zaso kino pod tłym niebiom, a to na dworze rodu. Wieczor na poczesaczy ich pokazuje film Terapii für Wikinger. Je to dansko-niemska krimiowa komedia. W Žižinom vosvieča ľudce pod mierovým dubom, nedom tři svedženie, 40 let kôr Žižino, 150 let mierový dub a 625 let Žižino. K tomu zaspíva ľudce od večera 6 serbský muský kôr Delane. A spevný večer zmeja ľudce tiež v Hodžiju, a to 6 na Farske Vúce. Ludowe nakładnictwo domowina przeproszuje zromadnie ze serbskim eksperymentkampusom Radwo na kniżną prezentację Jutze na posztyrioch do Zarodki Wiedy przedstawi się nowa buki knia Dożywi przyrodu.

0: Policja z G.
1: Stu je był na Olbie kupać, a je zabył swoje trije, swój autowy kluczik a časnik. To prasza so policja. Tute wiecy su tam jenujcy namakali, najhorszym padzie je dojszło tam k niezbożu, tyż to policja kešprajne neu zamknie. Na internetnej stronie su fota, znaczy wam niszto z toho znate a możecie dalej pomać po takim na internetnej stronie policje. Na A4 we wysokości Budyżin Zapad jest o niedzielu popołudniu pana stała, bus nie i że dalej jedźmo w jądobiachu Wotwlec, dwaja sztucy czy sobu jedu cursuwoniowi w obornicy do niedalokoho autodrohového Wotpoczniścia, dokudka dowiezli szako kuźdowie. Kajke temperatury niedzielu su kniežili, a noce na pundželu su paduši budyskim v obchodže šklincu automata skuncuali a su tam cigarete a tobak hodnoče 340 € pokradnili.

0: krótko pobiel na 9, 8 godzin 16, a nietko mamy kunc junia, posledni dzień junia, Sviatojanska noc je potekim dawno nimo. Miestem bywaja dny zaso krótsze, a noce dlesze, a to wiezo jeszcze nie pytniemy, ale leto sa nachyla. I nic, za to si tu na Insta namakała, Petina.
1: A tu wupada tak, za su kocinie rynczki romaka za so dele jeli, żny romaka su potekim wodzamknene, a kaj spisa kraba tuem loku swit na swoim akauncie na Instagramie maja rostliny nitko pod zimiu kwile so za so regenerirować. A tež dość dżęca jutce leczo cyle krótku przestawku zapułoży je kuluska MKH minene hoce dny wużywa, so by žnie ječmenia vúspiešne zakončiva a prinie hektare močiva. Najebač ekstrémnych temperatúru hač kiedu na štoce či stopňam, tak písaja na Insta, bych už nie džakovano angažovaným sobudživačeriam a tež pomocnikam vúspiešne a ječmen kulove je domkované.
0: Hižo, kunc tydženia, biehu tydženia, nauroči sa potom zaso suche lečo a z ním potom tež sečo močave.
1: Zavisče.
0: A dokaj oni dovožuje do starého mňa. Potom píska netko skupina horene.

0: 8 hodzin 20 je a na tute miestne šako poprawom zbožo przyjemy, gratulujemy.
1: Przyjemy zbożo.
0: Ale dżęca, nie mam tu prawo gratulacji, ale mam sposkietkować, albo wutrobnie przeprosić na narodninski kofi. Jeli sobie wasze dzieło miestny raz w serbskim domie Budyszynie. Tutun serbskie domie nuncytun woswiedzi lica swój 70-letni jubilej wotorenia. A toho dla przeproszuję. Domowina Macica Serbska a założba za serbski lud swoich niedyszych sobu dziewaczerju, kociż su direktnie serbskim domie Budyszynie dziewali a skutkowali na narodnicki kofi, a to sredu 8. julia po podniu. Niedoszli sobą dziewaczerio, kociż cieja so rady wobczylić, niech przyzywia so hać do Štvotka, pola sekretarki domowiny w Budyszynie, jeli cieja so potekim na narodnickim kofiju serbskiego domu przychodny tydzień sredu wobczylić, przyzywcze so tutun tydzień hać do Štvotka.

0: Kazanem możesz tak rzec z wodzu tam, a sem jeździć wujki dobyt, kto za turyzm w Uzbiny Zakski ministerski prezydent Michał Kryczmo swoj naryczy pokaza też na dobre zromadne dzieła z Braniborskiej stronu, a na niekak 100 a cicerci wodpagrowanych wiesku w osobie serbskich, kiż su przez Brunicu swoje doma zubili. Tyż w obydleru chcidza to tutaj jest jatoczność zaprzyjeć, a to z wosybitym wużadaniem szitkę pecz jezory sudy byli w obydleru ku a wokoło motivovač ve vujke ličbe na čeroši punželi do vodu skočič. Vjace hač 4500 ľudži je so do to přizivivo, dobyla je na koncu Braniborska.
1: Bez dobyčeria a přiračka pak môže če se tam poradne vutunkač. Štú treba z Riečne morja abo Atlantik, dež ma vúžisku jezorinu pšed nosom a k tomu potom tiež ište južne temperatúry k tomu kaž je. V koncu dženia mierme.

Aki čpu, tu mam wopkadny pokiu. Wyskać z tej w bluniu, kiedy czpuj tam z tej, wyskać po takim w bluniu, mieli so na tempo dżerżyć. Anitko, nasze pokiwy.

0: Seniorojo, kociš rady škotuje, zetkaja so dženca popudnju dvimaj małym vosiku, a to tamniším športovým kazinie. V Vojerecach je dženca posiedženie miščanskie rady, a to popudnju pečich na žoli radnice Vojerecach. V Malešecach zetka so gmínska rada večo sedmich. Kino pod hovým nebiom doživíče dženca na buddhistským rodže. Večo na po desačích pokazuje film Therapie für Wikinger. Je to dánsko-nímska krimiová komédia. V Žičinom vosvieča pod mierovým dubom júce 40 let kôr Žičino, 105 let mierový dub a 625 let Žičino. K tomu zaspievajú júce od večera 6 serbské musky kodelany. A tiež hodžiu maja na júciši sredže spievne večer, a to od večera 6 na farské vúce. Ludowe nakładnictwo Domowina przeprosuje zromadnie z Experiment Campusom na kniżną prezentację jutrze na posztyrioch do zarodki wiedy w Radworju. Srediszczu zariadowania stoi premiera nowej buki knii Dożywi przyrodu do Tereka. Lubina Popelina prezentuje swoje masażowe karty, a Maria Koklina przedstawi potem nową edycję Womia ze swym Dysz so zela zelenia.
1: Svoja dumpa ja mi wowie, kisza swyszach pop.

muziku grajomy ten tydzień kaakcyjski ma tydzień ja joma CST, żowo widobność a pszała kwianych ludzi. My mamy jeden potrzeb, a to jest dobry obszicy, no, niegaśna septaka kata wunderowa, jożinca odwoła 96 lat stara. My mamy takie dalszne gratulacje jożinca, a do tego jeszcze raz kute gorsze szule w okresu z Prywenysa Sud. Tak dalej kradu šope, že dalej ze skrocenim úspe a klimové závody, te nepere pak nepšidu net veci k tomu.

0: Snake, wer gölli, teuer reden in Zoo angenennt, ne? Na, was, jinsatz, wie ich saß, wo schon das Herz gezept hat, ka, kulo, warte, je, wie ich hasse, den Narod ne Jen. Teuer Kata, wunderrober, ist Prejavosa. Maria Likoska Winklerova gled das Lied, genau je, je, Lied, schasset, geht ruhig, ist dat, gowanje, na, dobro, dolnos, herzke, reze.
1: Kata wunderowa jo se narodziła w Prejavezu. Jeje predna mamina riec jo była serska. Tu jo jeje stara mama pijedała szednie. Tak jo se togo serskiego nasrybała wet małego. Peździej jo uknuła we małym wielką je na ceptarstwo.
2: Ja nie są chciała tam hyś, ale mej nan jo gronił, to jest taka dobra uknica. A penio przyszedł tylko we domowiny Francji tylko jo. A jeszcze jeden ze Stepska. A to są nic ze mną, ale z naną. So, tak dyskutowali, aż ja musim hyś na tu szulu.
1: Najpierw jo pedawała serścinu w zakładnej szuli we Wierbnie.
2: A w pęcu przyszli te nany, a mamy, a to nie jo nasza rzec. My go pejedamy cele hyna. Ja sam pen chopiła z nimi serski pejedać, a pęcu upytali, aż to jo w obszarze nasza rzec.
1: Uszej tego jo tyke ceptariła we smogoriuje, a żyluje. Jo szak szła jesniej na umięk, ale peździej jo se zasej psi obrosiła ceptareniu. Na drugi part. 12 lat dłujko jo ucyła dolnosasku riec na kurzach za dorościonych we szuli za dolnosasku riec a kulturu. Wiece obziłarka Birgit Nagluła se dopomina na ten czas.
3: To jo wet żywisz na szostu, żywisz a żywisz szaset, aż do 2000 żasysz. A wena jo przewiadła niekak stożarsza kurzu w szuli za zachopenkaju, a teke za pokrzacowanych.
1: Już o ten czas jo se rycna szula procowała psiniaść sersku ryc teke do zisiuniu, a Kata Wunderowa jo była za to idealna pomoc.
3: A wena jo była teke duce za naszą szulu, a była w Żyluje, tam w Rzeszuni, a teke w Berkowach, w Lutolu, w Drioku, a teke w Prejavozu. To su byli jadnap żywież stu geżinu. A pen wena jo była teke z mamino rycna za nas hu, pla kompaktnego kurza na przykład, a gaż smy mieli serskie wetpodnio, ten wena nie jo przepasowa.
1: Ale teke riecne centrum Witaj w Hesiebuzu, ak jo nastał pe przeurosieniu, jo Kata Wunderowa petpierała ze swoimi ideami za dalej dałanie dolnosaskiej riecy zisiam szedny dzień.
4: Wona jo wielgin wiele materiału za rycne centrum Witaje napisała. Jo teke za naszą zbierku materiału wiele kronku a teke wiecne teksty przygotowała. A to jo za nas wielgin dobra pomoc bywa, dokolaż na zachopienku tak wiele drugich materiału jeszcze nie obywa. A wona jo teke za Witaje zisi wielgin wiele rytnych spiwu a kronku spasniwa a zisi je wielgin lubuju.
1: Groni Gunda Heiderowa, wiedomostna sobudziła sierka Witaj Centruma. Rycne Centrum Witaj przewiezio rycne dalej kubłanie za zisiołnice.
4: Wona jo teka jako docentka nasze intensywne rycne kurze za wetkupwaki podpierowała od zachopienka, a w poprzom szyknych intensywnych kursach jo uocowała. Wena poprzom jo przece dobrie myśli bywa z wielkim elanom, a wielkim kreatywnie jo szykno przygotowała, a kursyski jo z tym wielkim teke motywowała.
1: To jo był dobry zakład za dalszne uwijanie materiala za wetku błarki.
4: A se wie szykne kronka, a spiewy słyszy, słyszasz we Rzeszuniach, to jo jasne. Wona jo te Rzeszunice teke znała z kursu, a jo dalej dobry kontakt miała, ako su we praksy pen serbsku ryc nawożowali, a wona jo ich przedsej podpierowała, gaż su ju przosyli.
1: Takim Rzeszuniam susza na każdy pad wyla kuntabund w mieście. Obkrzusio Mila Cahariasowa perażowarka zazieło w praksy. Kata Wunderowa jo miała psiecej dobry zwisk kwetku błarkam, a jo je petpierała.
5: Jo, to mnie Katka Wunderowa, jo planas vilvili v Hoschebusu Vjelginsnata. Ta negajšna vedkupvajka in izbytnorova jo Vjelgin vjelisniju gomadu živova, a vena jo pisava, a jo bajkava, a jo basniva, tak vjele rednych vecov runo za žiši, až my citame nenčužiteke je mer platextu, a my sme tak glucne, až vena jo tak viele pobituava, teke za žiši cynjone, teke jatnore sade, teke redne sade, a my môžeme sled gledaš na götne živo vetnie. A my užívame jej texte, my užívame jej spiwe, a my máme rytny zakład za dalszne żywo.
0: Kata Wunderowa, ja na was chinsa, żywie chasse, lit autowała, wenn ja była wiele, lit serska zeptarka, za zakładne szula, teke na uminku jose, za to serska angażirowała, Maria Likowska-Winklarowa, ja weroskronie ze serskimi instytucjami, glida was lit na jej statkowanie.

0: RBB. Srpski program. Srpski program. Koncert.
1: Serdek wie sute dne wesebnie pschaschane miestna, wenn i nesu ja no miestna, żeś pschisch kmirugasz coś, wenn i majo jadnorje teke duste murje asu chłodne. Och was jetzt miestna goru zum lischu, teke mitzame was, och was ich ja bujame weschakich serkech okowo dobre wuga, to jo na nemski dobelok, wa okresu wobio halste. Mojego kollega Sebastian Likowski Winklera, pak interessier jo jadno wesebnie miestna wetech serkech. Katam, że stoję te orgele. Wiele wiosela przy naszym muzykalickim drogowaniu.

slednym zielu naszego uzgeniołańskiego drogowania przez orgelą krainu Dolnej Łużyce smynięto w stronach około dwiejnego miasta Dobry Łuk, Gestką, Nimski, Dubaluk, Kirchhain. Na dwójkę jacorie lażec Wierenshain su przed 5-20 letami zagminowali. Jas jos prejedny raz naspomniała przed skierowesem 100 letami, a dwójki czas jo oustojała kamieniana ksica, przy ketarejś su mnichy klosztaria Dobry Łuk zbierali danki wet burią.

sa sa prednego naspomnienia perada tege vejsna cerkvia. Dovec zou bio jeje vesebne znamje, precne torom, ale tege zažel zahovane štjenove melby do žinsajšnego gnuju.

prydn orgele z 18. stolecia nie su se szak zachowali. Za to jopak wejsna cerkwia Wierenzain to przełomiestno za przy samym dopołnie zachowane orgele firmy Zauer z Frankobroda nad Odru z leta 1809 a 80. Dwejo manualne restaurowane instrument Jozinca przała parlicka orgelowej krainy regiona.

Pfarrer Orgelu Johann Christoph Schröter starszy z Groźścia na Trejku Halszter je w 1812 natwarił orgele, a wene super restaurirowaniu słyszać zasej w oryginalnym zuku.

tege cerkwie w trybusu tvarinie spelnych kamieniu pechada z 13. stolecia, a matej rovnosti priecny torm. Nuci meżome obdziwołaś miazy drugim barokowe riezby. Orgele w cerkwi w trybusu, ako to cestojo, obstoje z dwieju szakeju zielu. Prospekt to drejane obgetowanie jowet starych orglów z końca 18. stolecia natwarionych przez Johannesa Krystofa Schrötera z Groziś.

Orgele same do zinsaśnego zdziarżane jostaju w tych stronach skeryj nieznaty mejstar. 1906 jo orgelowy twarjar ze Szczecina, Barnim Grüneberg, stwerił jaden instrument, kiedyż jo pe restaurirowaniu zinsa zase słyszać w oryginalu. Rydne znankstwo romantyskeje orkestralneje orgelowe tradycje.

Tego bukowina nimski buchajn jo jużo 5-20 lat żył dobrze uga gestko. Aż to przemienienia przez nacjonalsocjalistu jo se tej serskiej sy groniło nimski bukowin. Ja z bukowina jo se cina siostro 9-20 nas pomniała prejedny raz, a wena jo była jadna ze styrnaścio klosztarskich su, ako su suszali do klosztra dobry łuk. We srejży wieku jo była jas ważne wikowaniścio we regionie.

Piątek za cerkwią w Bukowinie jo charakterystyczny priecny torm, a w cerkwi namakajomy orglowy prospekt z lata 1702, jeden z najstarszych w Dolnej Łużycy. Ten sas susy natwarili te priedne orgele mimo pedala, a to jo cynił majster Thomas Model, mie ketaresz jo ołac w regionie lepda znate. Zachopięk 20. stolecia su ou nastali dopołnie nowe orgele, stajiła joje firma Heinze ze Żarowa. Toż ten instrument su miastem restaurirowali, a wen nam naperajo zasiść w tradicji tvarenia orgelu regiona tego.

Teke jas briaz na nimski prisen jo južo pieš a 20 let žil miesta dobrio uk gestkou. A teke ta jas jo sužała do kloštarskich sou dobrego uka, prejedne raz jo se naspomniała v 14. stolišu. Cerkvia z pelnych kamieniów jo nastała w czasu prydnego naspomnienia, ale miazy drugim torm jo pak jużo jest nie twa.

do ugetowania cerkwie susza miaze drugim ołtar z keńca 15. stolecia, a orgele su twerba Johannesa Krzysztofa Schrötera, młodszego, z lata 1850. Der jest dziarżany instrument, su restaurirowali azinca więc nie jo ako niega.

Speznowańsk znamie dwojnego miasta dobrze łuk gestką jo klosztarska cerkwia niegajśnego cystercyńskiego klosztaria. Nieżli su nacjonalsocjalisty cynili z dobry luka dobe luk, jo se jas fascinirujucy uwiała. Zejsy klosztarskeje samotności jo nastało aż do 19. stolecia gospodarskie miestno z glaszkarnią. Gestką w susedztwie su mnichy niega założyli ako wikowanieścio za przekupowanie swoich produktów, aby megali byś dalej żyły pe zasadach swojego rieda. Keńc 19. stolecia jose gestką przez garbowarstwo uwijał ako centrum niewieczeje produkcje wejcenej keży nimskeje.

Ewangelska miścianska wesadna cerkwia Sankt Marien jo jadno z najstarszych tvarenjów miścianskiego dziela gestkou. Markantny z tej szpicny nagłówka na tormie. Na końcu dujkich stawiznu przedchadnych tvarenjów są ou nastali na zachopinku 20. stolicia wielgin modern orgele firmy Vogt z Bad Liebenwerda, kradu modernie tęca z ugetowane orgele gdzie se za przedstawienie całego reda muzykowych twerbów ze szych dobów. Dlatok, aż ma ten instrument takie wiele barokowych charakterystyków, jo winna wieste part kontrast w przyrównaniu z romantyckimi orgelami w klosztarskiej cerkwi. Muzykalistki mężom z tym dożyńca śniego sledować dwejnym stawiznam miasta.

Ja, es ist Timmy Zukami, na końcu pićku na wszystko, z końcu ja o nasze miejsce, nasze uściwanie w Orgelach, to są byli Zuki z Mieszczanskiej Cerkwi Dobrojowuk, a uściwanie to ja przygotował mój kolega Sebastian Elikowski-Winkler, a ja sam nasz, żebym jeszcze pićku mogli we chwotku w Łużyckich Cerkwi wytpracować, jako z jednego grał na Orgelach Lotak Nape.

0: pożycenia.
1: Ja wy nie jest, że już słyszeli. Kada wunderowa, bydli we wielkich dobryniach, k żywie czasy temu narodnemu dniu życy jej domowinska kubka w Hoszebusu na niej uczobnie, szo dobre, przełszo strowa dej westaż, a mieszare jedne stunde z jej lubymi. Takie żynca, bostak ma farar na umienku, dite szyt ze żelowa, wynionęta wesem a wesem, żaset lec stary, a kutej palencowy lec pieprzy do lube pestruwe wytkupki serska namsza, wekotarejsze dite szyt wiele, wiele lec sobu statkował, swągi teje kupki życujemu boga żognowanie, a wiele mece a strowoty w nowym żywieńskim lesie.